0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Korzystanie z wolności, jaką mamy w Jezusie Chrystusie, można porównać do chodzenia po linie. Trzeba zachować równowagę między przywilejem wolności w Chrystusie, a koniecznością roztropności i rozwagi. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia usłyszymy drugą część wykładu pastora Chucka Swindolla zatytułowanego Wolność na linie. Zaczniemy jednak od krótkiej modlitwy.
4: Pomódlmy się. Ojcze nasz, nasze serca śpiewają na Twoją chwałę. Ufam, że oczyścisz nasze umysły z marazmu spraw, które się tam zalęgły i o których stale myślimy. Oczyść nasze serca z ciężaru decyzji, które podejmowaliśmy w ostatnich dniach. Uwolnij nas od trosk o kolejne dni, od problemów związanych z relacjami, uczuciami, zranieniami, a także z rozczarowaniem, a dla niektórych spośród nas także ze smutkiem. Dziękuję za tych, którzy nas słuchają, ale jeszcze nie znają Ciebie, naszego wspaniałego Boga. Wycisz ich, proszę, i daj im łaskę przynależności do Ciebie. Już teraz dziękuję Ci za przyjemność Twojej obecności oraz za to, że możemy otwierać Słowo Boże i widzieć, jak litery zamieniają się w wyrazy i zdania pełne życia, z których możemy czerpać znaczenie, aby przeżywać nasze życie z rozmachem. Panie, wspominamy również tych, którzy są od nas daleko, którzy przebywają w ciemnych i niebezpiecznych miejscach, którzy są z dala od swoich rodzin. Strzeż ich, proszę, zatroszcz się o nich. Zatroszcz się również o tych, od których są oddzieleni. Modlę się za rodziny, które czekają na powrót swoich ukochanych, pełniących służbę dla swojego kraju. Dodaj im odwagi, wzmocnij ich. Ojcze, spraw tak, żebyśmy pamiętali, że jesteśmy zaangażowani w uwielbianie Ciebie przez nasze ofiary i wdzięczność. Modlę się w imię Jezusa, naszego Zbawiciela. Amen.
3: Przypomnę jeszcze tylko, że aktualnie emitowanych audycji mogą Państwo słuchać w czasie najbardziej dla siebie dogodnym na naszej stronie internetowej ifl-polska.pl. Znajdują się tam również specjalnie opracowane materiały, które pomogą Państwu samodzielnie studiować omawiany fragment Pisma Świętego. A teraz już druga część wykładu pastora Chucka Wolność na linie. Czyta Zygmunt Karel.
4: Zauważ, że nie każdy doszedł już tak daleko jak ty. Kiedy jesteś w miejscu, gdzie łatwo możesz kogoś obrazić, używaj hamulców, stosuj kontrolę. W końcowej części 14 rozdziału listu do Rzymian Paweł przypomina nam to kilka razy i sądzę, że warto to powtórzyć. Pierwsza wskazówka znajduje się w wersecie 14. Nie istnieje nic, co byłoby nieczyste samo w sobie. Aczkolwiek musimy pamiętać o kontroli, o tej części naszej równowagi, którą jest miłość. Jeśli ktoś myśli, że coś jest nieczyste, to dla niego jest to nieczyste. Mówiąc dzisiejszym językiem, nie popisuj się swoją wolnością. Drugie przypomnienie pojawia się w wersecie 17. Istotą chrześcijaństwa nie są rzeczy zewnętrzne, ale wieczne. Jakże łatwo jest nam koncentrować się na rzeczach uchwytnych, takich jak jedzenie, zwyczaje, ubranie, picie i wszystkie tego typu oczywiste sprawy. Ale organem największego zadowolenia życia nie jest żołądek, tylko serce. Nie chodzi o to, co wrzucasz do swego żołądka, ale o nastawienie twojego serca. To daje ci poczucie największego szczęścia i zadowolenia. Pamiętam opowieść o młodej mężatce, która przygotowywała pieczeń dla swojego męża i odcinała końcówki mięsa, zanim włożyła je do prytwanny. Mąż obserwował ją przez ramię i zastanawiał się, dlaczego odcina te końcówki. Są to przecież dobre kawałki mięsa. Po jakimś czasie przygotowywała szynkę, włożyła kawałek szynki do brytwanny i znowu odcięła końcówki. Mąż zawołał, zaczekaj, dlaczego obcinasz końcówki tego mięsa? Przecież jest dobre. Na co odpowiedziała, moja mama zawsze odcinała końcówki pieczeni i szynki. Następnym razem, kiedy odwiedzali teściową, zapytał, o co chodzi z tym odcinaniem końcówek pieczeni? Na co usłyszał, wiesz co, nie wiem, moja mama zawsze tak robiła. Aż w końcu dotarli do babci. Na co babcia powiedziała, wiecie co, ja po prostu miałam bardzo małą brytwannę i nie mogłam w niej zmieścić dużego kawałka mięsa, tak więc odcinałam końcówki. Śmiejesz się, co? Ale jest w tym tak samo dużo logiki, jak w tych wszystkich nakazach i zakazach, które nam narzucasz. Jeśli chcesz odcinać końcówki swej pieczeni, to rób to, bardzo proszę. Ale nie oczekuj, że ja też tak będę robił. I nie osądzaj mnie za to, że ja lubię całą pieczeń. Teraz coś trudniejszego, szczególnie dla tych spośród nas, którzy kochają swoją wolność i są gotowi jej bronić. Chcą, aby każdy z nas dorósł i dotarł do takiego miejsca, w którym będzie mógł zobaczyć, jak jesteśmy wolni. I to jest trzecie napomnienie. Popatrzmy na werset 20. Twoją postawą wobec pokarmów nie możesz niszczyć zbawczego dzieła Bożego. To prawda, że można jeść wszystko, ale nie jest dobrze, jeśli przez to, że ja jem wszystko, mój brat dopuszcza się grzechu. Takie jest kolejne przypomnienie. Jeżeli moja wolność niszczy Bożą pracę w życiu kogoś innego, to się poddaję, ustępuję. Nie poniżam tych ludzi. Kontroluję swoje postępowanie. Udajmy się teraz do restauracji. Załóżmy, że przy stole siedzi tam apostoł Paweł z kolegami, ale jest tam również parę osób, których nie zna zbyt dobrze. Wszyscy przyszli tam, aby zjeść dobrze przygotowany posiłek. Każdy otrzymał duży, gruby, soczysty i bardzo pyszny kotlet, a do tego pieczone ziemniaki, szparagi i na deser torcik śmietankowo-serowy. Wspaniałe jedzenie. Paweł już wbija nóż i widelec w swój kotlet i mówi, jest wyśmienity, jak się robi takie wspaniałe kotlety? Gdzie można kupić takie mięso? I człowiek po drugiej stronie stołu, gospodarz przyjęcia, mówi, kupiłem to na rynku mięsnym. Jest to część tego wspaniałego mięsa, które ludzie ofiarowali bożkom. Co? I dwaj albo trzej spośród nich się podnoszą i jeden mówi, o nie, ja dziękuję, nie mogę tego jeść. Paweł to zauważa. I wiesz, co mówi? Prosi gospodarza, aby zapakował mu to jedzenie na wynos. Innymi słowy, zjem to sobie w domu. Nie ma powodu, aby ich ranić, bo tak się akurat zdarzyło, że teraz mam ochotę na kotlet. Zapakujcie mi to. Dodajcie tam nieco więcej szparagów i ziemniaków. Dziękuję. Kiedy moja wolność niszczy pracę Boga w życiu kogoś innego, to jest to dla mnie ważna sprawa. Dlaczego? Dlaczego się tym przejmuję? Ponieważ ich kocham. Wszystko, o czym mówimy, potrzebuje równowagi. Niektórzy niestety są bardzo jednostronni. Dlatego pozwól, że nieco to rozszerzę i powiem, iż nic nie jest samo w sobie nieczyste. Pamiętasz to? Nie chcemy nikogo gorszyć. Tak więc, jeśli zaliczasz się do tych słabszych i uczysz się właśnie, jak postępować, to pomyśl, zanim upomnisz kogoś, kto odczuwa wolność, aby się czymś cieszyć. Ty sam też będziesz szczęśliwszy i będziesz miał poczucie, że wzrastasz, że dojrzewasz. Nie chciałbym, aby to, co mówię, obrażało kogoś. Chciałbym, aby to było zachęcające. Jeżeli masz poczucie, że ciągle żyjesz podporządkowując się jakimś przepisom, to do końca będziesz niedojrzały. Zawsze tak będzie. Zostaniesz notorycznym, słabszym bratem. Nie wiem, jak lepiej mógłbym to ująć. Będzie się z tobą trudno żyło. Tak więc rozchmurz się. Pomimo, że ty być może nigdy nie będziesz chciał wejść na linę rozpiętą między wieżami, pogódź się z tym, że wielu z nas lubi chodzić po niej tak wysoko. Pozwól, że powiem teraz coś na ten temat bardziej szczegółowo, ponieważ do tej pory wszystko było bardzo bezpieczne i w tym, co mówiłem, nie było żadnego ryzyka. każdy mógł powiedzieć: tak, masz rację, Chuck, mów dalej, powiedz im. Tak zatem pozwól, że powiem coś więcej. Myślę, że jest kilka ostrzeżeń, które mają nas chronić przed upadkiem, kiedy jesteśmy na linie. Tak naprawdę to są tu trzy takie ostrzeżenia. Znajdują się one odpowiednio w wersetach 21, 22 i 23. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina i odmówić sobie w ogóle tego wszystkiego, co mogłoby stać się przyczyną upadku lub zgorszenia dla bliźniego. Musimy być rozważni, musimy się liczyć z innymi. Może słysząc to mówisz: o, a moja mama i tata piją kieliszek wina przy kolacji? Wiesz, że dzieci reagują w ten sposób. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, o czym Paweł pisze w tym wersecie? Musimy pamiętać, w jakim kontekście zostało to napisane. To, co robisz w swoim domu, to twoja sprawa, dobrze? Pamiętasz to pudełko na wynos? Paweł tego wieczoru wrócił do domu i prawdopodobnie rzucił się na swój kotlet, ponieważ nie mógł go zjeść w restauracji. Nie uważał tego mięsa za nieczyste. To, co jest nieczyste, to pijaństwo, to upijanie się. Na to nigdy nie ma przyzwolenia. Nigdzie nie znajdujemy do tego zachęty i nigdzie w piśmie nie jest to promowane. Ale kieliszek wina, który wypijesz w zaciszu swego domu pośród swojej rodziny, to twoja sprawa. Chcesz świętować jakiś konkretny dzień? To świętuj. Nie chcesz świętować jakiegoś dnia i chcesz wolności? Nie świętuj. Ale nie musisz mówić o tym wszystkim naokoło. Są takie rzeczy, które robię, sprawiające mi przyjemność, o których nikomu nie mówię. Nic o nich nie wiesz. No, domyślam się, o czym będziesz mówił po tej audycji. Co to jest, co Chuck robi, a inni o tym nie wiedzą? Ale to nie jest twoja sprawa. Musimy liczyć się z innymi. To jest naszym celem. Kiedy jesteśmy razem, jesteśmy ze sobą nawzajem, to musimy liczyć się ze wszystkimi. Wiele lat temu odbyłem długą wycieczkę, która kończyła się w północnej Kalifornii, w Santa Rosa. To piękna, mała miejscowość. Byłem tam zupełnie sam. Poszedłem do restauracji. Usiadłem, podszedł kelner i zapytał: dobry wieczór, czym mogę służyć? Opowiem teraz tę historię po raz pierwszy. Nigdy wcześniej jej nie opowiadałem. Posłuchaj. Usiadłem tam sobie i pomyślałem: och, jak wybornie smakowałby kieliszek dobrego wina. Byłoby to wspaniałe zakończenie tego cudownego tygodnia. Nie ma tutaj nikogo, kto by mnie znał. Gdy tak myślałem, to jest prawdziwa historia. Z jakiegoś powodu kelner zatrzymał się i powiedział: ja chyba pana skądś znam, a może pana głos brzmi jakoś znajomo. Po czym spytał: czy chciałby się pan czegoś napić? Powiedziałem: myślę, że mrożona herbata byłaby cudowna. I zamówiłem mrożoną herbatę. Skończyłem posiłek i dałem mu kartę kredytową, aby zapłacić. I wtedy on krzyknął: tak, wiedziałem, że pana znam. Więc porozmawialiśmy trochę i powiedział mi coś takiego: wie pan co? Nie byłem pewny, kim pan jest, ale postanowiłem, że poprzyglądam się panu, bo miałem wrażenie, jakbym pana znał. W tym momencie dotarło do mnie, że cały czas, kiedy jadłem kolację, on stał i dyskretnie mnie obserwował. Postanowiłem dowiedzieć się o nim czegoś więcej i poprosiłem: opowiedz mi coś o sobie. Szczerze mówiąc, to niedawno wyszedłem z ośrodka odwykowego dla alkoholików. Powiedziałem: chłopcze, podziwiam cię, to jest wspaniałe. Powiedział mi jeszcze kilka innych rzeczy, nie będę teraz tego wszystkiego przytaczał, ale wiesz, po co to mówię. To oczywiste. Nigdy nie wiesz, na kogo trafisz. I ludzie, którzy mają pozycję taką jak ja, zawsze muszą być bardzo ostrożni. Jednak gdybym do końca dał się zwariować, to będąc poza domem nie używałbym niczego poza wykałaczkami i wodą. Nie o to chodzi. Ktoś może być zgorszony tym, że jem dwa kawałki ciasta i popijam kieliszkiem wina, ale ja naprawdę nie widzę w tym nic złego, jeśli w ten sposób nie sieje zgorszenia. Dobrze, teraz werset 22. Przejdźmy do niego. Jest tutaj również ostrzeżenie dotyczące traktowania swoich przekonań. Podoba mi się ta zasada. Twoje własne przekonanie w tej sprawie zachowaj dla siebie samego, do obrachunków przed Bogiem. To jest werset dla naszego życia. Określ swoją wiarę, sprawdź, co jest dla ciebie dobre i rób to. Wiesz, jaki będzie tego rezultat? Szczęście. Szczęśliwy człowiek, któremu nic nie wyrzuca sumienie, gdy bada siebie samego w tym względzie. Pewnego dnia sam się przekonasz, ile szczęścia może ci przynieść balansowanie na linie i że jest to wspaniały sposób na życie i źródło radości, które przerasta naszą wiarę. Zostawisz daleko za sobą strach przed tym, co ludzie pomyślą, i będziesz śmiało stąpał po linie. To jest właśnie to, co sprawia, że akrobata robi to, co robi. Jesteś przekonany o tym w swoim sumieniu i idziesz tam dlatego, że masz ku temu wiele właściwych powodów. Niestety, prawdę mówiąc, wielu z nas nie ma własnych przekonań i żal mi takich ludzi. Może żyjesz tak, aby przypodobać się innym. Może jesteś niszczony przez ich oczekiwania. Nie możesz swojego życia przeżywać w taki sposób. Chcesz być mądry, chcesz być kochający, ale nie możesz przeżywać swego życia, bojąc się, że za każdym rogiem czai się ktoś, kto chce znaleźć w tobie coś złego. Gdzieś pośrodku tego wszystkiego musi być miejsce na równowagę. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrozumieć. Otwórz się na potrzeby innych, ale posiadaj własne przekonania. I na koniec werset 23. Natomiast na potępienie u Boga zasługuje ten, kto mając wątpliwości co do niektórych pokarmów, decyduje się jednak na ich spożywanie. Jeżeli nie jesteś przekonany, że z czymś ci po drodze, to nie rób tego. Nie rób niczego, co jest przeciwko twojemu sumieniu. A jeżeli twoje sumienie potrzebuje dorosnąć, to trzeba czasu, aby mogło wzrastać i by stało się takie, jakie powinno być. Bądź tym, kim jesteś. Trudne zadanie, nieprawdaż? Był taki czas, kiedy apostoł Piotr zadawał się z poganami. Lubił ich jedzenie, miło spędzali razem czas, aż w końcu pojawili się Żydzi z Jerozolimy. Wtedy Piotr odwrócił się od swoich pogańskich przyjaciół i zaczął zajadać się wyłącznie koszernymi potrawami. I zachowywał się tak, jakby nie miał nic wspólnego z poganami. Wtedy Paweł go napomniał. Doprowadził do konfrontacji i zganił

zaufałeś Chrystusowi, to już nie miało dla ciebie żadnego znaczenia, że jesz szynkę. Ale teraz, kiedy z Jerozolimy przyszli ludzie, którzy szynki nie jedzą, to wróciłeś do swoich koszernych posiłków. Niemniej zapach szynki ciągle czuć w twoim oddechu. Jesteś straszliwie niestały. Zmuszasz pogańskich wierzących, aby przestrzegali żydowskiego prawa, które przecież i tak nikomu nie daje zbawienia. No właśnie. Kto, mając wątpliwości co do niektórych pokarmów, decyduje się jednak na ich spożywanie, nie postępuje zgodnie z wiarą, a każdy czyn, który nie pochodzi z wiary, jest grzechem. Czyż nie potrzeba długiego czasu, by rozwinęło się to, co nazywamy życiem chrześcijańskim? A czy wiesz, że o wiele więcej czasu potrzeba, aby oduczyć się złych rzeczy? Oduczyć się tego, co nie pochodzi z Pisma, ale pochodzi od kobiety, która po prostu miała małą brytwankę lub też z tradycji jakiejś grupy etnicznej. I jest jeszcze jedno takie motto, które warto zapamiętać. Nie pochodzi ono wprawdzie z Pisma, ale jest warte zapamiętania. W najbardziej istotnych sprawach – jedność. W nieistotnych sprawach – wolność. A we wszystkich sprawach – miłość. Bardzo dobre i słuszne, prawda? Muszę ci wyznać, że kiedy ukończyłem seminarium, to wszystko było dla mnie najważniejsze. Za wszystko byłem gotów umrzeć. A teraz, im starszy jestem, tym mniej widzę rzeczy, które byłyby tego warte. Dlatego, że tak naprawdę to niewiele jest takich rzeczy najistotniejszych. One są jak najbardziej, istnieją i powinniśmy być w nich solidnie ugruntowani, ale znacznie więcej jest spraw, które nas łączą, niż tych, które nas dzielą. I dochodzimy do spraw nieistotnych. Nie mają one wielkiego znaczenia. Jednak we wszystkich sprawach istotnych i nieistotnych mamy mieć miłość. Niemożliwe jest, aby odrzucić ludzi, ponieważ ich kochamy. Większość z nas nie może oprzeć się szczerej miłości. Nie oprzesz się, gdy jesteś kochany. Miłość. W tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w naszym kościele, niezależnie od tego, czy ktoś jest ubrany w garnitur Louisa Rotha, który kosztował $650, czy nosi sportowe spodnie i sandały, jest kochany. Ma u nas swoje miejsce. Niezależnie od tego, czy przyjechał do nas Rolls-Royce'em czy autobusem, jest zaproszony i mamy dla niego miejsce. Każda kobieta, niezależnie od tego, jak grubą warstwę kosmetyków ma na sobie, do tego stopnia, że sama się zastanawia, jak naprawdę wygląda, czy też ta, która nie pudruje się wcale, jest przez nas kochana i jest potrzebna. Jest częścią nas. Niezależnie od tego, na kogo głosuje. Niezależnie od tego, czy jest wyznawcą skrajnego libertarianizmu, czy jest socjalistą, należy do nas. Dla każdego z tych ludzi mamy miejsce. To nie jest klub zamknięty, to jest kościół, to jest rodzina. Niezależnie od tego, czy wolisz tłumaczenie Biblii, którego ja używam, czy też jakieś inne, to nie gra roli. Niezależnie od tego, czy lubisz chodzić do kina, czy do teatru, czy też może nigdy nie pójdziesz do kina, to bez znaczenia. Tu taka dygresja. Mam dobrego przyjaciela o imieniu Edward, który ma żonę Katarzynę. Przez całe swoje dzieciństwo i młodość Edwarda uczono: rób co chcesz, tylko nie daj się złapać w kinie. Jeżeli Chrystus wróci, a ty będziesz w kinie, to poniesiesz tego konsekwencje. Tak było przez cały czas, kiedy dorastał, aż do chwili, kiedy ożenił się z Katarzyną. I pewnego dnia poszli razem do kina. Kiedy już tam był, to pomyślał, że w kinie musi być diabeł. Powiedział potem: pamiętam, że kiedy usiadłem, to modliłem się: Panie, nie przychodź teraz. To, co zawsze mnie śmieszy, to postawa ludzi, którzy mówią, że nigdy nie poszliby do kina, ale do późnych godzin nocnych oglądają telewizję. Jeżeli byłoby to istotne, to zgódźmy się z tym. Natomiast jeśli nie jest to istotne, to dajmy sobie spokój, wyluzujmy się. Większość rzeczy nie jest istotna, prawda? I w każdej sprawie to, czego potrzebujemy, to akceptacja i miłość. Zarówno ty, jak i ja potrzebujemy tego bardziej niż czegokolwiek innego na ziemi. Pomódlmy się. Panie, tak słabo znamy ludzi wokół nas. Wspaniałe jest to, że możemy słuchać twojego słowa. Dziękuję za to, że możemy słuchać słów prawdy i że możemy nią swobodnie oddychać. Otacza nas świat rzeczywisty i mamy wolność. Dziękuję, że jesteśmy wolni i

0: że nie we wszystkim musimy się zgadzać. Dziękuję, że w Twojej rodzinie jest miejsce także dla tych, którzy są pełni wątpliwości, a nawet dla cyników. Dla nich też jest tutaj miejsce. Pomóż nam, Panie, w tym czasie, kiedy wzrastamy, byśmy nie szukali wskazówek dla naszego życia u innych ludzi, ale pomóż nam skupiać się na Tobie, byśmy sprawiali Tobie radość i aby na tym zależało nam najbardziej. Byśmy przyjęli to jako zadanie dla naszego życia. Kiedy stajemy się coraz starsi, to spraw, by innym było coraz łatwiej z nami żyć. Pomóż nam, byśmy stawali się coraz bardziej dojrzali, a nie po prostu coraz bardziej wiekowi. O to się modlę. Temu zaś, który ma moc uchronić was przed upadkiem i postawić przed obliczem swej chwały bez zarzutu i w prawdziwej radości, jedynemu Bogu Zbawcy naszemu, niech będzie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa cześć i chwała, moc i panowanie przed wszystkimi czasy, teraz i po wszystkie wieki. Amen.
1: Być może coś Cię dzisiaj poruszyło. Może pastor Chuck dotknął jakiejś Twojej czułej struny, czegoś, z czym się borykasz. Możesz się z nami skontaktować. Zapraszamy. Jeśli jesteś naszym stałym słuchaczem, to wiesz, że dr Swindoll nie omija niewygodnych tematów. Jeśli Słowo Boże dotyka któregoś z nich, możesz być pewien, że usłyszysz o tym w naszych audycjach. List do Rzymian porusza wiele trudnych zagadnień. Przypominam, że na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl można znaleźć pomocny materiał do pogłębiania studiów własnych odnoszących się do naszych audycji. Pragnę też Państwa zainteresować naszą ofertą wykładów doktora Swindolla dostępnych na płytkach CD. Można już nabyć kilka serii. Wystarczy do nas zadzwonić na darmową infolinię 800-444-101 bądź też napisać na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Przypominam, że aktualnie nadawanych audycji mogą Państwo słuchać w czasie najbardziej dla siebie dogodnym na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl. Zapraszamy! Dziś dziękuję już za uwagę i zapraszam do wysłuchania następnej audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia!